Mangana le nyuru dinano waya to fire. Mangana le nyuru waya dinano. Kama kawaida katika glasi magetikis Jumamosi, lazima magetikis Jumamosi fire. Tunaibatia radio yake milele na milele. Agoli mbasa atlonta na bagimba utabe tutabrain yo fire. Gurena kutia fanta.